wafiri yesu dini ni muno kotojwa yina koto mapete me yina pamu kase wani akini bo yine zawo kika wawa zawo kika wawa atangori.

0: Mesesa kamewa kamewa bitumya ninyirayo Sokamewa
1: Yesu kamewa.